bit nie wypoglądam, bibi bit nalwę. Ale wydy glasą, bibi bit no buty kalą, bibi bit nalwę. Il en mi oli, bibi bit drożu de trois nuits, bibi bit nalwę.